vana vamari wokuhara mwa Jesus Christus. Munguruva ezi komeho zokuza tupwizumukeni. Tuzeni tukagwane nonkango dakarunga. Odonadi vura kukakara momwetu. Komeho zokuza tukararare. Tureseni kumwe mombudi zongwa za Jesus Christus gachanga rukasa. Ega ununo lioro nantambali velise zomrongo. Nonesi imo, sene muna mana kurugana, tanteni asi, ose tuwakareli wovahesi. Yei ose kunarugana yei vana tupangere asi, tuirugane makura. Mbudi zongwa za hompa. Vapura keni wokuhara. Nonkango edi mongurova za naina kuna kuwiza kwetu na menowe mkwetu. Ogonoku dipura kena.